0: SK Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
0: i po reklamie.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama. Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na Okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
2: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
3: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
4: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
3: Zapraszamy!
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie 2 opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
13: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
12: Po garnitur?
13: Po garnitur.
12: A moja sukienka?
13: Sukienkę też kupimy.
12: A buty?
13: Też znajdziemy.
12: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
13: Oczywiście.
12: A coś do domu?
13: Artykuły domowe też są.
12: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
13: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
2: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakob z Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-res.pl.
8: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
7: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
8: Po garnitur?
7: Po garnitur.
8: A moja sukienka?
7: Sukienkę też kupimy.
8: A buty?
7: Też znajdziemy.
8: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
7: Oczywiście.
8: A coś do domu?
7: Artykuły domowe też są.
8: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
7: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
9: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
12: To będzie ostatnia reklama. Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
2: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
1: Zapraszamy!
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy, Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
2: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
8: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
2: Po garnitur?
8: Po garnitur.
2: A moja sukienka?
8: Sukienkę też kupimy.
2: A buty?
8: Też znajdziemy.
2: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
8: Oczywiście.
2: A coś do domu?
8: Artykuły domowe też są.
2: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
8: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
9: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Dzień dobry, przed nami 28 dzień września. Zaczynamy ostatni poniedziałek tego miesiąca. Sprawdźmy, co w pogodzie dla Rzeszowa, Krosna czy Jasła. I przed nami całkiem przyjemny, pogodny dzień. Do tego temperatura w ciągu dnia dobije nam tak do 17-18 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Mówi Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
5: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, które leży nasze miasto na sercu.
3: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
3: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
7: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
3: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
0: SK Rzeszów News.
2: Emanuela Kwaśniak. Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu w Sanoku. Wjazd w ulicę Łano od strony drogi krajowej nr 84 jest zamknięty. Dojazd możliwy jest wyłącznie od ulicy Karpackiej. Utrudnienia mają związek z budową obwodnicy. Nie jesteś pewny swoich grzybowych zbiorów? Przypominamy, że można je sprawdzić w rzeszowskim sanepidzie przy ulicy Wierzbowej. W Rzeszowie szykuje się jesienna edycja amatorskiej ligi speed slalomu. To zawody dla rolkarzy w każdym wieku. Rywalizacja 4 października od 10 w galerii przy Krakowskiej.
8: Mamy go, jest dzień poniedziałek,
9: dobry, dzień dobry.
8: A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
10: Oj, parabuch, radio w ruch. My już całkiem sprawnie jedziemy. Pytanie jak u was?
11: Wszystko dobrze, u mnie dobrze. A wy jak u was, tak jesteście w sensie na dobrym starcie, czy takim fal starcie?
8: No właśnie, do wyboru jest fal start albo dobry start na początku tego tygodnia.
11: U mnie dobry start, dobrze, dobrze.
10: No, u mnie fal start.
11: Ojej.
8: To 664 402 302 albo mikrofon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
11: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
8: Zerwana taśma w gaciach.
11: Tak.

0: zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na, poza mną.
1: Moja droga,
0: Pampel.
1: Kamila, moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma.
3: Dobrze, mamy poniedziałek. To...
0: Dziękujemy. No, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
2: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
2: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
2: Ale czekaj, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
0: No. A dyszka była już?
2: Nie, a na autostradzie było 9:19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego. Zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego. Po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
2: Aha, to dlatego zapłaciłem. Okay.
0: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia? Nagrajcie wiadomość.

0: to jest SK, kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia, dzień dobry.
1: Dobry. Poranny. Pracowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart?
1: Jak dobry. U ciebie?
2: Dobrze? Dobry.
1: Dobry.
2: Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Bardzo nam się to podoba.
1: Dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
2: Dokładnie. A koniec czego? Koniec świata?
3: Koniec roku.
0: Okej, jejku, chyba. A w ogóle to tak chwilę...
1: A już październik będzie.
0: Święto zmarłych, potem...
3: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram, dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
2: Teraz jest YouTube.
3: Tak, to jest. Mówią, jak u nich życie wygląda.
2: To są Beckhamowie naszych czasów. Polska.
0: Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
2: Naprawdę?
0: Co tam się teraz dzieje?
2: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
0: Po Dzień Dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
1: Wow.
2: Dobra, ja muszę nadrobić, ale
3: no i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
0: Tak.
3: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
2: Tak. Myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
3: Nie.
0: Uściślili ten
3: rzem. Doktorem nauk.
2: Właśnie. Doktorem nauk.
0: Mhm. Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk.
1: No
0: i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
3: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty przez kama.
3: No.
2: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
3: No okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciele.
2: Dobra.
1: Wiktor.
2: No. Uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
3: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
2: Okej, uwaga.
1: Jankes.
2: No nie mów o mnie, dawaj.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie, pamiętajcie, nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
0: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz.
1: I
2: mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J.Lo w Estę. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza. Coraz młodsza i coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka. Jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6 tutaj Estka w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy w Estę. Mokry Bangkok przed nami.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.

0: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jesień rozgościła się na dobre, ale dzisiaj nie zamierza specjalnie dokuczać. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia będzie pogodnie ze słońcem i z temperaturą w okolicach tak 17-18 stopni. Jednak to po południu, teraz z rana chłodnie, więc cieplej się ubierzcie.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do grywka będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
9: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
8: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
11: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
8: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
12: Możemy to usłyszeć jeszcze raz? Co zrobili Niemcy?
8: Przegrali.
12: Dziękuję.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
13: Jankes!
14: Kama!
15: I Wiktor!
16: W Radiu SK!
17: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są. Niestety.
12: Tak,
18: to prawda.
12: Poniedziałki ma to do siebie.
18: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
19: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary. O. Pozdrawiam.
17: O, to ja też chcę. W piątek L4.
18: L4, tak, dziękujemy.
12: Może ja zabiorę kamę, a ty zostaniesz sam.
18: Bardzo.

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem. 6:38, tutaj SK. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
2: A faktycznie.
3: Kama.
2: Czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To fajnie.
0: I stają, jak się za szybko, za blisko stanie tych drzwi.
2: Zapraszam was teraz tymi drzwiami. Wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
3: Zapraszamy.
2: Od zwierzęcą.
1: Już się boję.
2: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
1: Co? Jeszcze raz.
2: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgubiłem.
1: Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
2: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
4: Było,
0: jest i będzie.
5: Kama i Wiktor.
1: To się nazywa również Sowa i Przyjaciele.
6: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
8: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Jeszcze to przez nas.
1: A cukierki przyniosłeś?
2: No, tak troszkę.
1: A mogę dwa?
3: Tomek, no powiedzmy troszkę, czyli nie bardzo. No Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie 100 urodzinową.
2: O, dziękuję, super.
3: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
4: Tomek, pożycz 100.
0: Słuchaj, ta 100 jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową 100, to ona ma nadzieję, że ta 100 będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
2: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
1: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
2: Super, dziękuję.
1: Tomeczku.
3: Nie, żyje nam!
1: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest kafe niedzielny 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. To i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocłowy, tam zapraszają. No.
2: Tam mnie to zawsze feta. Zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową?
3: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na początek info z dróg. I tak, znaki odcinkowego pomiaru prędkości mają uzyskać dodatkową informację o obowiązującym limicie, jednak nowe oznaczenia będą na razie testowane. Uważajcie. A co w pogodzie dla Rzeszowa na dziś? Ma być pogodnie. Temperatura po południu to 18 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała. Około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
3: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
5: Kochani, mamy to, druga tura, idziemy, walczymy dalej.
3: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
2: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
2: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
7: nie jest łatwo, jak jest. Jesteś wielkim faworytem.
2: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: SK Rzeszów News.
1: Emanuela Kwaśniak, zapraszam. Dziś ostatni dzień obwoźnej zbiórki zużytej odzieży i tekstyliów w Rzeszowie. Mobilne punkty staną na osiedlach Zwieńczyca i Bzianka oraz przy Dębickiej 288. Dokładne godziny znajdziecie na stronie miasta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów szkół średnich z Podkarpacia do programu lekcji z ZUS i Ogólnopolskiej Olimpiady do zdobycia m.in. indeksy na studia czy nagrody. Szkoły mogą zgłaszać uczniów do 23 października, a pierwszy etap odbędzie 24 listopada.
8: Jankes, Kama i Wiktor
9: w Radiu SK.
10: Tak, tak. Wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
11: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fal start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
12: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Pogodziłem się z Naryczaną, więc jest wszystko pięknie.
13: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
10: O, jak nie 4.
11: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
14: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
11: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Żużla się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja nie słyszałem. Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no?
0: Tak jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dzieckiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tamto. Wstawił nowe.
2: Robert był nie zawsze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Ubo dubo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.17, idealnie się składa po 7.17, 7 wygrywa.
1: Wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minuty.
0: Dwie minuty. Zrobimy się spokojnie. Będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dobry, kto z nami?
4: Cześć, Monika.
2: Cześć, Monika. Jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga!
1: Rozpoczęta!
0: Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre.
3: Trzecie,
0: lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
0: Dobrze.
3: Ajajaj, dobrze.
0: Czwarte.
3: A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się...
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
5: Sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo
3: Piąte.
2: Pończochy.
0: Pończochy?
3: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
2: Pończochy. Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
3: Trochę cię
4: pończochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przed CZ boję, że o powiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo! Oddajmy połeczkę innej osobie.
2: Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek z Marsli.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste.
0: Danielku,
2: jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie.
3: Złoty.
0: No złoty kolor.
3: 20 sekund nam zostało. Dawajcie
0: zawsze
3: kogoś.
0: Biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś na dawaj, siódme. Szybko. 15 sekund.
2: Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódme. Szybko, dźwiękowo. Jak kibicowała cała Polska siatkarzom. Dawaj, dźwięk. Jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Wjechał! Z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak, to nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami
6: jak
0: pieniędzy.
6: Jak z Poznaniem.
0: Witamy! Tak, fana czarnego
6: witamy.
0: Sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: No. Ostrowia Ostrów.
0: Gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia Eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: Szybko leci ten poniedziałek, już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście, rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy, dzisiaj kolejny mecz.
2: Jejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej lecz po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy, z kim? Gramy... A jaki sport?
1: Za Szwecją, piłka nożna. Nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: Szwedzi, do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.

0: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Na początek wieści dla kierowców z S19. Mowy Jeżowe i Pogórze na odcinku Niskojeżowe mają zostać rozbudowane, w planach stacje paliw, gastronomia, a może nawet powstać motel. A pogodową dzisiaj w Rzeszowie słońce z chmurami i 17-18 stopni w ciągu dnia.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
11: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
12: SK Sport News.
10: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
13: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
10: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: Jankes.
16: Jankes.
15: Kama. I Wiktor.
16: Radio RTSK.
17: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
18: No, pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
19: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6.00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
20: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
19: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
20: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
18: I nie pytajcie jak osioł. Daleko jeszcze? Da!

0: to już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, to oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dynki.
2: Tak! I uważajcie, Kama uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Ma to dynia od deweloperka?
4: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
10: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
11: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo i nowości, transport, spedycja i obsługa celna oraz biznes i innowacje, a także 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w FSIS. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
12: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: sobie dobrą i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze w sanatorium.
2: A trzecia jaka jest? Są dwie.
0: Są dwie.
2: Dobra jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
2: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
2: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
2: Słuchajcie, zobaczymy jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
2: Łą, na łące. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie geowłóknina Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę.

0: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki. I tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
1: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
0: No
1: to?
0: Dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
1: No to co ma, to co ja mam kontener dać?
0: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
1: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
0: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
1: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupia.
0: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
1: Ja pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam jak dzisiaj.
0: To może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
1: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
0: No proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
1: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
0: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
1: Dobra.
0: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
2: Cześć babcia, zostałaś skręcona w Radiu SK.
1: Dostaniesz pi***, tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci tu uszykowałam jajka, zupę, jak gówno ci teraz wszystko. Wezmę to w kiby i matę poczułkę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Oj, ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być chudini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, nawet. A i ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko Jankes, mieszka.
3: Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracownik.

0: Pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W Rzeszowie więcej samochodów o tej porze mamy m.in. na Lwowskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Powstańców, Warszawy czy Armii Krajowej, a od października ruch może być jeszcze większy, bo do miasta wracają studenci. To za kilka dni. A pogodowo dziś słońce z chmurami i temperatura do 18 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. To jest Eska News. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
3: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
4: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
3: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
2: Informował krakowski reporter Eski Kuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
5: Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
2: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
0: SK Rzeszów. News.
1: Emanuela Kwaśniak, zapraszam. W Rzeszowie trwa głosowanie na osobowość Rzeszowa 2026. O tytuł walczy 10 osób, a mieszkańcy mogą głosować do 6 grudnia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody zaplanowano na styczeń przyszłego roku. Już w środę krośnieńscy radni będą debatować nad wprowadzeniem nocnej prohibicji. Na sesji pojawi się projekt uchwały zakazującej nocnej sprzedaży alkoholu. Wcześniej w konsultacjach ponad połowa mieszkańców opowiedziała się za takim rozwiązaniem.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
9: We wszystkim, we wstawaniu!
8: Dokładnie, bardzo dobrze.
9: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
8: No i też jest dobrze, pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
10: No właśnie, mamy poniedziałek, u mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań, popsuła się zmywarka, czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
8: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
9: Czekaj, do dziewiątej jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: 9 po 8. Kama ciągle działa.
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najpierw się weźmie ten laso taśmy, tam się zatentęguje. Trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem będzie się to wyleci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze i tego i wersji będziemy się trzymać. Tutaj ESK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak? Trzeba takie pozmieniać. Pozytywne stwórzmy.
2: Stwórzmy, dobra, uwaga.
0: No, no jak? No.
2: To może tak, co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też był na stacji paliw. I też mnie zaatakował. Połóweczkę. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
4: Hejka.
3: Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
1: Właśnie.
4: Na wycieczkę jedziemy.
1: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
1: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: To Niemcy się nie obrazili się.
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam okay. Nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się ładne. Wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną. Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje w tej chwili.
3: Czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28
0: września. Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: A jak ci to idzie?
4: No czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś
1: zrobić. No dobra, ale w takim razie, moja
0: piękne,
1: droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchacze.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku,
3: może, żeby tacie tętno nie skakało, to ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: to wszystko.
1: Wkręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa. Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
2: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
1: Nie, właśnie nie zdążysz opłakać, bo ukradli. No, o to chodzi w tym wszystkim.
2: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama
4: i Wiktor. W Radiu SK.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jesień rozgościła się na dobre, ale dzisiaj nie zamierza specjalnie dokuczać. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia będzie pogodnie ze słońcem i z temperaturą w okolicach tak 17-18 stopni. Jednak to po południu, teraz z rana chłodnie, więc cieplej się ubierzcie.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski, sprzedawali na części, zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
17: Jankę z Kama i Wiktor.
18: Jankę z Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: 8.30, w pół do 9. Człowiek człowiekowi...
20: Radiem.
21: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
22: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
19: Coś jeszcze?
20: No pewnie, patrz, następne.
19: Halo?
23: Jak wilk je, to nie wyje.
20: Jak wilk je, to nie wyje.
19: No to smacznego życzymy, jak wilk je teraz. No.
21: Auuu!
19: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamy, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Co się dzieje? Już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, aha, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No.
1: A teraz kupuję zabawki, bo na to go stać. No. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka? Kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk? Kul, goczek, gul, gul.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że Eska znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki Eska. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z Eską w nieznane!
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
14: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
15: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
16: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
15: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
16: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
15: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
17: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
18: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
19: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gdzież

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilki. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam w nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Niech pan wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Jankes, może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze, no.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co, no? Nagle to po wilku.
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: To elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią o naszej akcji. O,
1: nasza akcja Odlot ściśle tajny zdecydowanie zwala z nóg.
0: Rzeczywiście.
2: A nie wiem, nie pamiętam.
3: W tamtym roku rzeczywiście. No, byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
2: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
3: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane. My też nie wiemy, oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie epicko!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
3: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Uwe!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: po pogodnym weekendzie poniedziałek też zapowiada się całkiem przyjemnie. Będzie pogodnie, do tego w ciągu dnia temperatura w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dobije nam tak do 18 stopni. I z tego co widzę w prognozach, kolejne dni też zapowiadają się na plus.
1: Dziewiąta na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada.
2: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
1: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
1: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
4: SK Rzeszów. News.
0: Emanuela Kwaśniak. Rzeszów inwestuje w nowe oświetlenie. Latarnie pojawią się na osiedlach Załęże, Zalesie, Słucina i Generała Andersa. Miasto szuka wykonawcy. Oferty można składać do 21 października. Wybrana firma będzie miała 11 miesięcy na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia. Politechnika Rzeszowska otworzy swoje laboratoria dla mieszkańców. Początkiem października odbędzie się jubileuszowa 10. Noc Nauki. Będą eksperymenty, pokazy i naukowe atrakcje dla całych rodzin. To wszystko 9 października na Politechnice Rzeszowskiej.
5: Wiem, bo jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Tims, Bez końca, Lady Gaga, to jest plan na te godziny w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: imprezie w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Dawid Podsiadło i sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej i choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
8: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK, 23 minut do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30.

0: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!

0: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
1: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakobs Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochotę na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

0: nie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
4: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonów Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
5: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne, 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
6: Mamusiu, a jeśli sklep...

0: Budzik zmienia adres? To jak kot w butach go znajdzie?
1: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
0: Zapraszamy!
1: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie wziąć?

0: swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan. I po reklamie.
1: Kierowcy, w Rzeszowie do 12 na skrzyżowaniu Rzecha i Załęskiej ruch może być chwilowo zatrzymywany. To w związku z odtwarzaniem przebiegu wypadku. Jeszcze sprawdźmy pogodę. Od rana dużo słońca, jednak jest chłodno. Później już 20 stopni na plusie.
2: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
3: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
2: A druga tura za 2 tygodnie. Przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
4: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
2: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
0: SK Rzeszów. Sport.
1: Emanuela Kwaśniak. Najpierw Resowia, później Stal. Przed rzeszowskimi drużynami kolejne ligowe mecze przed własną publicznością. Szczegóły Tomasz Widak.
5: Resowia w 10. kolejce Betclic drugiej ligi podejmie Awię Świdnik. Rzeszowianie zamykają tabelę z 3 punktami. Awia jest 13 i ma ich 10. Mecz ten odbędzie się 3 października. Kilka dni później Stal Rzeszów w 10. kolejce Betclic pierwszej ligi zagra z Lechią Gdańsk. Zespoły dzieli tylko punkt. Stal jest 7, Lechia 8. To spotkanie 12 października.
1: Oba mecze na Stadionie Miejskim w Rzeszowie.
6: Minuta po 10:00. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
6: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
7: Wielozadaniowy SUV? Męcz. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody, trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
8: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
9: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
2: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
1: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
3: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Ferdo Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
6: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na eskowym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
2: Daj znać na sk.pl.
3: Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, bo nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.

0: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
4: I po reklamie.
5: Na początek info z dróg. Jeszcze do 12 możliwe są krótkie utrudnienia na skrzyżowaniu Rzecha i Załęskiej w Rzeszowie. Ruch może być tam zatrzymywany na około 3 minuty. A w pogodzie bardzo przyjemnie, dużo słońca od rana. Później po południu temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni.
6: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
7: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
6: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
8: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
6: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
9: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
6: Mówił selekcjoner Jana Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
10: SK Rzeszów. News.
5: Emanuela Kwaśniak. Dziś rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. O 18:00 w Jarosławskim Opactwie odprawiona zostanie msza, a jutro o 11:00 w Grząsce msza pogrzebowa i pochówek. 67-letni duchowny zginął w czwartkowym ataku 31-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna z powodu ostrych zaburzeń psychotycznych nie został jeszcze przesłuchany ani nie usłyszał zarzutów. Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie wchodzi w finałowy etap budowy, a otwarcie zaplanowano na 7 listopada.
11: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. WNW, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Prima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11:00.

0: Neptune i Kałocz i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej Radia SK, ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Reklama.
4: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
5: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
6: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
5: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
6: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
5: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
7: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
8: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.

0: Ten kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznany, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę wezcę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entry w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
5: Wielozadaniowy SUV? Męcz. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
6: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
7: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
8: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
9: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
10: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
11: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
10: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
16: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
15: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuade. Fred Głaska na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu, co niniejszym czynię. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
4: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
3: Po garnitur?
4: Po garnitur.
3: A moja sukienka?
4: Sukienkę też kupimy.
3: A buty?
4: Też znajdziemy.
3: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
4: Oczywiście.
3: A coś do domu?
4: Artykuły domowe też są.
3: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
4: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Poniedziałek pogodowo naprawdę nam się udał. Przed nami dużo słońca przez cały dzień, bez deszczu i temperatura, która z aktualnych 18 stopni skoczy nam nawet do 21. Tak będzie w Rzeszowie, Krośnie czy Sanoku. Kolejne dni zapowiadają się równie dobrze.
2: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
4: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
3: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
5: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
2: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36- i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Rzeszów News.
1: Emanuela Kwaśniak. Szpitale w powiecie rzeszowskim z problemami finansowymi w pierwszym półroczu w Górnie nadwykonania wyniosły około 1 750 000 zł, z czego szpital otrzymał dotąd około 1 000 000. Jeszcze większe nadwykonania są w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie. Tam świadczenia ponad kontrakt przekroczyły 5 760 000 zł. Adrian Michałek został nowym burmistrzem Tyczyna. Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania i tym samym pokonał Jacka Surówkę.
6: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Ktoś się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Ktoś się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi. Kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć, no dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
2: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha SK? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio SK, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. No to by było dopiero. Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy dzień tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek. I okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże, że się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam, można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi i już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z eską w nieznane!
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Froyer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
13: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
15: I po reklamie.

0: pięknie będzie dzisiaj po 23. Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Fuczyło dzisiaj po godzinie 23. AMJ Deli, Deli Supreme teraz brzmiąc na antenie Eski. Mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
9: I po reklamie.
10: Przed nami słoneczne poniedziałkowe popołudnie. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle jest słonecznie i coraz cieplej. Temperatura dobije nam dzisiaj tak do 21, miejscami nawet do 22 stopni. Kolejne dni tego tygodnia też zapowiadają się bardzo dobrze.
11: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
12: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet.

0: a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu latującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
2: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
1: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. To w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony. Po tym jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata, a początek meczu o 20:45.
3: SK Rzeszów News.
4: Emanuela Kwaśniak, zapraszam. Mieszkańcy Rzeszowa mogą nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Terytorialsi organizują bezpłatne 8-godzinne kursy bezpieczeństwa pod hasłem W gotowości. Najbliższy 24 października przy Langiewicza. Zapisy przez aplikację mObywatel. Dziś ostatni dzień obwoźnej zbiórki zużytej odzieży i tekstylów w Rzeszowie. Do 14:45 mobilny punkt będzie przy OSP Bzianka, a od 15 do 17 przy Dębickiej 288.
5: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radiu SK, Temper City, Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi, jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, do jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko, szybko, szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, szybko, szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także... faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A, jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy, Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie. Radio
2: SK. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem "Twoje niskie ceny" na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
5: Cześć, z tej strony Ślendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy no właśnie Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miało swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy, wiecie, ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: Gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album, zatytułowany po prostu Sugar Babes, i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000, premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod koinkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
22: Hot doga poproszę.
21: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Canal Plus.
24: I po reklamie. Jaska.

0: No wiadomo, znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
15: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
16: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
15: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
17: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
15: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
14: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: To jest zdecydowanie ta przyjemniejsza wersja jesieni. Nad regionem mamy sporo słońca, opadów nie widać, a temperatura w tej chwili to 21 stopni. Tak jest zarówno w Rzeszowie, jak i na południu regionu, czy to w Sanoku, czy Krośnie. Podobnie będzie w kolejnych dniach.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej.

0: O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
1: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
0: Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna 2 tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obwarzanki.
2: Dzień dobry dla pana obwarzanek. Dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
3: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
0: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
4: SK Rzeszów. News.
5: Emanuela Kwaśniak. Stan dwóch najciężej rannych osób po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławskim opactwie nie uległ poprawie. Obaj pacjenci nadal są w ciężkim stanie i przebywają na oddziale intensywnej terapii w Jarosławiu. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła już przemyski szpital, druga nadal jest hospitalizowana w Przeworsku. W czwartek w Rzeszowie trzecia edycja akcji Po owocach ich poznacie. Szkoły i instytucje otrzymają sadzonki jabłoni upamiętniające rodzinę Ulmów i Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 14 czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Cevlo, Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot. I tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby... Może biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła. Radio
1: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
6: I leci z SK-ą w nieznane!
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To będzie ostatnia reklama. Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
3: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety Starship pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jakim z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boz Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boz Exclusive Night Club.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
11: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
10: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
11: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
10: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
12: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
13: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
14: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Choć fart.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: SK.
7: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie. Nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie. To właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie absolutnie. Ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no właśnie, podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17

0: kuchni Tom Yum Pad Thai pod Crepe Pao Orange Chicken Chunk Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami do dyspozycji mieszkańców, windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: W Rzeszowie więcej samochodów, m.in. na Piłsudskiego, Krakowskiej, Rejtana, Lwowskiej czy Powstańców Warszawy. Od czwartku może być jeszcze tłoczniej, bo do miasta wrócą studenci. A pogodowo za to spokojnie. Dużo słońca i średnio 21 stopni.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
17: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
16: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
18: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
16: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
19: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
20: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
16: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
21: SK Rzeszów. News.
22: Emanuela Kwaśniak. Więcej odpadów zamienionych w ciepło i energię. W rzeszowskiej elektrociepłowni działa już druga linia instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii. Dzięki inwestycji zakład może przetwarzać do 180 tysięcy ton odpadów rocznie. O 80 tysięcy więcej niż dotychczas trafiają tam odpady komunalne, których nie można poddać recyklingowi. Gmina Trzebownisko kończy pracę nad kartą mieszkańca. Ma ona zapewnić mieszkańcom dostęp do ulg, rabatów i specjalnych ofert. Karta będzie dostępna w aplikacji, a także w wersji plastikowej.
23: Santa i Korościel, czyli

0: Dwie minuty po 15, Sońtaj Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
1: Marcin i Michał Sońta oraz Korościel.
0: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
1: A żona jak do ciebie mówi, ej gruby, co u ciebie? Witamy serdecznie.
0: Do mnie mówi, czy do ciebie, Ogierze? Do ciebie mówi.
1: Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no, kleszcz.
0: Kleszcz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój drogi.
1: Tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Można powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
5: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
6: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne, 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakobs Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: I po reklamie.

0: Summer. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem przypomnieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej. Okay. Wszystkie hity zaczynają się w SC. No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosa, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal. A teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa
0: nie mówię,
1: Pantera.
0: Tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz, czego to wynika? Bo...
1: ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. Kecinek. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i cztery osoby dadzą
0: radę. Oni wszyscy
1: się...
0: chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie
1: jeszcze
0: i
1: jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz.
1: No, nie, ale wiesz co może dogodzić, że ona mi się spodoba ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No to
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podrożało?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. I to jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: Promocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dryer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy. Damy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: SK.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: końca. Oscar Sims lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? SK Newsy już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Wiele osób wraca z pracy i widać to oczywiście w centrum Rzeszowa, ale także na wylotach z miasta. Jedźcie ostrożnie, a pogodowo jest naprawdę w porządku. Jest słonecznie z temperaturą w okolicach 21 stopni. Podobnie będzie też jutro.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas półkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy. Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
8: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na Wieżyczkach.
7: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
9: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
7: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.

0: SK Rzeszów. Sport.
1: Emanuela Kwaśniak. Najpierw Resowia, później Stal. Przed rzeszowskimi drużynami kolejne ligowe mecze przed własną publicznością. Szczegóły Tomasz Widak.
2: Resowia w 10. kolejce Betclic drugiej ligi podejmie Awię Świdnik. Rzeszowianie zamykają tabelę z 3 punktami. Awia jest 13 i ma ich 10. Mecz ten odbędzie się 3 października. Kilka dni później Stal Rzeszów w 10. kolejce Betclic pierwszej ligi zagra z Lechią Gdańsk. Zespoły dzieli tylko punkt. Stal jest 7, Lechia 8. To spotkanie 12 października.
1: Oba mecze na Stadionie Miejskim w Rzeszowie.
3: Sońca i Koroście.
0: Sońca i Koroście.
3: Czyli SK w Radiu SK.
4: Dwie minuty po godzinie 16. A skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzieć
5: innych
4: dzisiaj?
5: A co jest po E?
4: Po E jest F.
5: No to F.
4: F. F w sensie.
5: Tak, F.
4: Okej, F. No dobra, F wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem co niecinek.
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani, to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: To nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam Paweł, za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra, Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź. Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brak to też.
0: Zła lub dobra
1: odpowiedź. Cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, dobra, zwłaszcza nieugotowana.
1: Znaczy, da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: Tak, na przykład. No, ale fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe. To
0: dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł, gratulacje, wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torba.
1: Torba dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: What If, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner cię nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak, tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie robię.
1: Aha, dobra. No to czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. Okay. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-res.pl.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: SK.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK. Mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się, z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć
0: zabawki? A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż trzy nietypowe święta. Aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował. Wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu. Aś powiem.
2: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK w nieznane!
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: I po reklamie.
15: SK.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.

0: samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
1: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Popołudniowy szczyt daje już o sobie znać w Rzeszowie, szczególnie w centrum, ale także na wylotach z miasta w stronę Łańcuta, Tyczyna, Chmielnika, Bogufały czy Świlczy. Od października zrobi się jeszcze tłoczniej, bo wrócą studenci. A pogodowo jutro podobnie jak dziś.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
12: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3,14 zł średnio w skali ogólnopolskiej.
11: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. To między Rowami w województwie pomorskim, a Rusinowe w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce czy Jarosławcu.
13: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
11: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
14: SK Rzeszów. News.
10: Emanuela Kwaśniak. Od czwartku na ulicach Jarosławia jest więcej policyjnych patroli. To po ataku nożownika na terenie opactwa. Mundurowi szczególnie monitorują okolice szkół i burs. Burmistrz miasta zapowiedział, że wzmożone działania mają również zapobiegać incydentom na tle narodowościowym. Rondo Pobitno w Rzeszowie może zyskać patrona. Jutro radni zajmą się projektem nadania mu imienia Franciszka Radzymińskiego. W Rzeszowie ruszyły zapisy na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży. Szczegóły na Facebooku Urzędu Miasta.
15: Sońca i Koroście.
16: Sońca i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
17: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
18: A jak wygląda Roman Giertych z kasztanów?
17: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Cinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
18: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
17: Nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z Kasztanów. Pogratulowałem. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z Kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów?
1: Tak.
0: Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Take me back.
2: Ja wiem to powiedzieć.
1: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back!
1: Radio-eska.
0: Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
1: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
0: No tak.
1: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. I jest teraz 7 z Polski.
0: 7 z Polski, a najwyżej która jest z Polski?
1: Polski, szałot.
0: Ale na którym miejscu jest?
1: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem.
0: Aha.
1: Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Tłusta generalnie. Sałatka z buraków jest.
0: Aha.
1: Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadam takiej. Wiosenna.
0: Aha.
1: Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczepiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
0: No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przecież jest super.
1: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak?
0: Aha.
1: I jeszcze sałatka warzywna.
0: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim ćwikła. Wiesz?
1: Tak?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Nie wiem.
1: To była czerwona?
0: Po tym, jak zobaczyła mnie bez ubrań.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
8: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
7: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
8: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
7: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
9: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
10: Fryar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Fryar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Bądź fart.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: I po reklamie.
1: Esko.

0: Måneskin i Tomorello Gossip w Radiu SK. Za 29 minut, godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 miliony 800 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie, no to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewizji.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz no łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ona robi tak.
1: No, trochę inaczej robi jednak.
0: No to czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions z grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
7: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
10: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
11: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
12: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
11: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
13: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
10: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
16: I po reklamie.

0: Cichosza i Sanach w Radio SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
4: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
3: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
5: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
6: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
5: Po garnitur?
6: Po garnitur.
5: A moja sukienka?
6: Sukienkę też kupimy.
5: A buty?
6: Też znajdziemy.
5: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
6: Oczywiście.
5: A coś do domu?
6: Artykuły domowe też są.
5: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
6: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa.

0: Trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
1: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź!
3: To będzie ostatnia reklama. Gdzie?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Poniedziałek pozytywnie zaskoczył nas pogodą. Sprawdźmy, co nas czeka w kolejnych dniach. I tak, w prognozach dla Rzeszowa, Krosna i Jasła na jutro pogodna aura ze słońcem i z temperaturą w okolicach 20-21 stopni. I tak ma być przez cały tydzień.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
3: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
1: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
4: SK Sport News.
3: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3, 6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
1: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
4: SK Rzeszów. News.
2: Emanuela Kwaśniak. Jutro rzeszowscy radni spotkają się na kolejnej sesji Rady Miasta. Czym zajmą się podczas obrad, o tym Tomasz Widak.
5: W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w BGK. Radni zajmą się też programem profilaktyki raka piersi dla mieszkanek oraz planem zagospodarowania Przybyszówka Południe. W planie są również zmiany dotyczące Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kontynuacja kampanii Rowerowy Maj oraz zmiana nazwy Ronda Pobitno.
2: Sesja rozpocznie się jutro o 8:30.
6: Imprezka.
7: Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia, w niektórych przypadkach tak było, albo jak rozgrzewka, albo dziś przed meczem ze Szwecją, albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Hanczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else na antenie Radia SK w Imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Daily, Daily Supreme, już teraz gram wam w imprestę. To numer jeden rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezce gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, no ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Ali na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezce, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z trzeciej w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie.
2: Reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
12: I po reklamie.

0: Zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprestę. A że wszystkie hity zaczynają się w ST, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Eddie Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl.
5: Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody, trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji, bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
13: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
14: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
15: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
16: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
15: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
19: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
18: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
19: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
18: Nie bujasz?
19: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
20: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
21: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
22: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo i nowości, transport, spedycja i obsługa celna oraz biznes i innowacje, a także 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w FSIS. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
23: To będzie ostatnia reklama.

0: All of my love i Benny Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią, a jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki i można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją, no w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce, na nagrody już wiecie jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Superakcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!

0: Rzeszów na czasie.
1: Julię Ranosz, zaglądamy do rzeszowskiego kina Zorza. Tam już w tym tygodniu kolejna odsłona Babskiego Wieczoru. A tym razem na ekranie zobaczycie nowość, czyli Lalkę, kostiumowy dramat obyczajowy. Ten stworzony jest na podstawie powieści Bolesława Prusa, mówi Katarzyna Rejzer z kina Zorza.
2: Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja zarówno dla pań i dla panów, ponieważ u nas w Babskim Wieczorze mogą również uczestniczyć panowie, bo nie zawsze każda z pań ma ochotę przyjść sama na seans.
1: Seans rusza 2 października o 19. Wcześniej jednak zaplanowano różne pokazy kosmetyczne i dietetyczne.
3: Muzyką się żyje.
4: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20. wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają Kwiatonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
3: Impreska.
4: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK, to później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia w pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożył, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wrzemrę, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, to jest To Flow na antenie radiańska w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami, no w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie, no bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu, no przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami, ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało, no jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek, no bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim, z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Makaron swojski Egmak 400 gramów, tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior. Podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: zapraszamy!
1: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Kto po tym poniedziałku czuje się jak zombie? Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westy Hanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SK.pl oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość o Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezce zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.

0: Ekspresu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
1: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
0: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: I po reklamie.
8: Rzeszów na czasie.
9: Julia Ranosz. Coraz bliżej do drugiej edycji Festiwalu Nauki i Innowacji. To impreza, która będzie przestrzenią eksperymentowania, tworzenia i odkrywania. Na miejscu będzie blisko 100 stanowisk, eksperymenty, warsztaty, symulatory i naukowy escape room. Opowiada Michał Tabisz, prezes PCI.
10: To będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, które będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać z jak najbardziej interaktywnej strony.
9: Festiwal odbędzie się 7 i 8 października w podrzeszowskiej Jasionce.
11: Muzyką się żyje.
12: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje Eska. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
13: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
12: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
13: Ale ma tak zwane repeat volume, że chce się włączyć jeszcze raz.
12: A cały mój wywiad z mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na SK.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony. Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20.45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. I o gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym turnę nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essen.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone. Nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy. Tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy. Przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Essence.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: Tylko promocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK w nieznane!
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
10: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
11: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
2: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
3: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
2: Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
6: I po reklamie.

0: Sombri, Homebreaker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. No, nie, no tak się zdarza czasami, no, niektórym mężczyznom, że no, te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

0: bez końca. Halo, halo, potop szwedzki to już był dawno temu, a na razie, o proszę bardzo, Szwecja już wygrywa z Polską 1-0, mecz no dopiero się rozpoczął. A to był Oskar Cyms i jego hit Bez końca.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
4: a potem przyjemności.
5: Najlepiej z nowym sprzętem.
6: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
7: Daj znać na sk.pl.
8: Słuchaj Eski od rana
9: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
10: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaż, podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
4: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
5: Julia Ranosz to propozycja dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Zbliża się ostatni już w tym roku miejski spacer w ramach cyklu Oko na Miasto. Tym razem przejdziecie się śladami Franciszka Kotuli i jego książki pod tytułem Tamten Rzeszów. I tak zaczniecie od rynku i stamtąd wyruszycie w podróż przez plac Farny, nieistniejące już Jezioro Bernardyńskie, Staromieście i Nowe Miasto. Przewodnikiem będzie autor spaceru Jakub Pawłowski. Spacer rusza 17 października o 11 ze Skweru Kultury nad Rzeszowskimi Piwnicami.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Co łączy fuczki, proziaki i kuchnię lasowiaków? O podkarpackich smakach rozmawiamy dziś z Robertem Makłowiczem, znany kucharz i podróżnik. W rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła opowiada o kulinarnej różnorodności regionu. Od Rzeszowa i Przemyśla po północne Podkarpacie i okolice Stalowej Woli. Pytamy o lasowiackie tradycje, pierogi z kapustą i kaszą, grzyby oraz regionalne produkty. Pytamy również, co czeka tradycyjną kuchnię, gdy na naszych stołach pojawia się coraz więcej smaków z całego świata.
2: Dzisiaj moim gościem jest, myślę, osoba, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Znakomity kucharz i podróżnik, pan Robert Makłowicz. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry. No, kucharz amator, a podróżnik, no, trochę jeżdżę rzeczywiście.
2: Ale to są pana takie, myślę, chyba największe miłości w życiu i o nich właśnie dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać.
3: Z największą przyjemnością.
2: Jako że znajdujemy się w Rzeszowie, w stolicy Podkarpacia, no to nic dziwnego, że zapytam właśnie o te takie nasze podkarpackie smaki. Kiedy właśnie myśli pan o kuchni Podkarpacia, jakie smaki przychodzą panu do głowy?
3: No, trzeba by tutaj rozróżnić dwa pojęcia. Czy myślę o województwie podkarpackim, czy myślę w ogóle o Karpatach. Karpaty są oczywiście pojęciem znacznie szerszym, ciągną się przez ładnych kilka krajów, a niektórzy twierdzą, że wpływy karpackie, kultury karpackiej, czyli kultury pasterskiej, dochodzą aż do Grecji północnej i ciągną się jeszcze przez Góry Dynarskie. Węgry są w Kotlinie Karpackiej, dzisiaj po traktacie w Trianon gór mają niewiele, ale albo prawie w ogóle, mają małe górki, ale w herbie mają trzy szczyty, Matra, Tatra, Fatra. Fatra dzisiaj nie jest na Węgrzech, Tatra nie jest na Węgrzech, została im tylko Matra. Ale kuchnia węgierska jest w dalszym ciągu kuchnią karpacką. Natomiast jeśli chodzi o samo województwo nazwane Podkarpaciem, nie ma takiego regionu oczywiście historycznego. Ja tu nie protestuję przeciwko nazwie Podkarpacie, bo tak jest i niech tak zostanie. Tylko chcę powiedzieć, że jesteśmy w Małopolsce, w pobliżu Karpat. I to jest coś, co się kojarzy automatycznie tym, którzy się na kuchni znają, z kilkoma rzeczami. No, po pierwsze, wymieńmy coś, czego nigdzie indziej nie ma w Polsce. Fuczki. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby dodawać do placku ziemniaczanej kiszoną kapustę do środka. A to się tutaj robi. Jeśli chodzi o proziaki, które są drugą ważną rzeczą, to zakres rażenia proziaków, słowo rażenie jest tu pozytywne oczywiście, mówię o pozytywnym rażeniu, dobrym smakiem, to wykracza poza dzisiejsze województwo podkarpackie, no bo to jest dokładnie to samo, co wiele innych placków, które są wszędzie robione w dawnej, biednej, wiejskiej kuchni. No, placki włoskie różne słynne, typu piadina czy pizza, nie mówimy tutaj o teraz obłożeniu tychże placków truflami, to można i proziaki obłożyć, prawda, i będziemy mieli wykwintną rzecz, ale bez tego to są dania głodu, no, biednych ludzi niegdyś. I właśnie takie w swej istocie proziaki kiedyś były. One są bardzo podobne do karpackich, ale kawałek dalej, moskoli podhalańskich, tylko że tam są ziemniaki w cieście, grule tutaj nie ma. Jest proza, czyli soda i ciasto z sodą po prostu, na blasze kiedyś pieczone to rosło. W Małopolsce też by się natrafiło, ale my jesteśmy w Małopolsce. Ja wiem, że się nazwy województw są mylące, jeśli chodzi o historię danych ziem, bo jesteśmy po prostu w Małopolsce w tej chwili.
2: Mamy tutaj też, wychodzimy na pole.
3: Mamy wszystko to samo, mamy borówki, nie amerykańskie też, ale te w lesie to są borówki, wychodzimy na pole, mamy flizy w łazience, na kastlik, bradrurę i tak dalej. No więc tu mamy dokładnie to samo. Tylko że Kraków też jest 100 km od Karpat, tylko że w innym dzisiaj województwie, w innym podziale administracyjnym, ale kiedyś to była całość. I wpływy kultury pasterskiej są tu niezwykle ważne. Proszę pamiętać, że ten region, jak się spojrzy od Rzeszowa po Kraków i dalej, bo tam mamy granicę między dawnym osadnictwem Słowian i Wołochów. Wołosi, czyli proto-Rumuni, to byli ci wszyscy, którzy w średniowieczu po najazdach tatarskich byli osiedlani w całych Karpatach, bo się znali najlepiej na gospodarce pasterskiej, zarówno przez królów polskich, jak i węgierskich. I oni są wszędzie w Karpatach. Dzisiaj niektórzy z nich to są Polacy, niektórzy z nich to są Ukraińcy, to są dalej Rumuni i tak dalej, i tak dalej. Ale to kiedyś był jeden lud po prostu. I ślady tej wspólnoty mamy w zwyczajach pasterskich, mamy w słownictwie dotyczącym gospodarki pasterskiej, niezależnie od języków. To tak samo się nazywa. No, gazda jest gazda.
2: To bardzo zabawne, bo ja mam na nazwisko gazda.
3: Gazda jest gazda, czyli gospodarz po prostu. Watra jest watra. Po chorwacku ogień to jest watra na przykład. A gospodarz to jest gazda w Chorwacji. Całej, nie tylko w tej tam panońskiej. No i tak dałej, nie wiem, tam mama Łyga, mówię, która się akurat w polskiej części Karpat nie przyjęła, mówię o kaszy kukurydzianej, ale już od Huculszczyzny przez Rumunię i dalej, aż po północne Włochy, to jest podstawowe pożywienie, no bo to jest zboże, które jest mniej wymagające, można na większej wysokości je sadzić niż nawet żyto. Więc to są pewnego rodzaju wspólne rzeczy, no i naprawdę jest więcej podobieństw niż różnic w całej kuchni karpackiej. A Podkarpacie, że wrócimy do dzisiejszego regionu administracyjnego, jest miejscem niezwykle interesującym. Zresztą pani to wie lepiej, bo pani jest stąd. No, jeśli pani wsiądzie w auto w Rzeszowie, może pani dojechać pewnie w godzinę albo w Beskid Niski, albo w Bieszczady, albo w Beskid Sądecki. No, Karpaty są w zasięgu ręki.
2: Ja w zasadzie jestem z tej północnej części Podkarpacia, czyli okolice Lasów Janowskich, okolice Stalowej Woli. I tam na przykład, z czym się tutaj nie spotkałam, mamy pierogi z kapustą kiszoną, o której też pan wcześniej mówił.
3: Owszem, no kiszona kapusta jest ta pierogi, ale to już jest trochę kulturowo inny region. Proszę pamiętać, że te regiony dzisiejsze nie zawsze odzwierciedlają dawniejsze kulturowe historie. No mamy województwo śląskie, w którym mamy Zagłębie, Śląsk i jeszcze okolice Częstochowy. No to się kulinarnie nijak nie spina ze sobą. To mają różne tradycje. Śląsk Rzeczpospolita utraciła w czasach Kazimierza Wielkiego. Zagłębie było w zaborze rosyjskim, Częstochowa też. No, zupełnie co innego. Tam jest Żur, a tam jest Zalewajka. W jednym województwie, więc Podkarpacie też nie jest jednolite. Ja mówię teraz o tym bardziej w stronę Karpat zwróconej części. Ale pierogi z kiszoną kapustą, a jeszcze to mogą być z kaszą i z kiszoną kapustą.
2: Tak, tak, z kaszą też są u nas bardzo popularne, chociaż to już raczej... Tak, tak, lasowiackie i właśnie takie dary lasu, czyli na przykład potrawy z grzybami.
3: Nie jest nic nowego, wszystko co było z lasu, to zawsze było wykorzystywane, to wszędzie w Polsce tak jest. I żyjemy w Szwecji, gdzie ludzie nie chodzą do lasu i nie zbierają grzybów.
2: Poważnie, nie, nikt tam nie chodzi na grzyby? To jest nasz taki sport narodowy, można powiedzieć.
3: Tak, prawie nikt tam nie zbiera grzybów. To było jedyne miejsce na świecie, gdzie zbierają grzyby jeżdżąc autem. Leśną drogą, gdzie można było wjeżdżać, otwierałem drzwi, osły kozaki zbierałem.
2: To dobrze, że pan to precyzował, bo tak się zastanawiałam, jak zobaczyć takie małe siniaczki na przykład pod grzybki z samochodu.
3: Wielkie kozaki rosły, ale jechałem leśną drogą i co chwilę były te grupy kozaków. Przejechałem 500 metrów, miałem pół bagażnika, nie byłem w stanie już tego przerobić potem, ugotować w Szwecji jak byłem.
2: To miał pan wielkie szczęście, bo na przykład tutaj w tych naszych lasach tych kozaków jest niezbyt dużo.
3: No w ogóle sezon na grzyby się przesuwa w związku ze zmianami klimatycznymi, ponieważ się zacznie padać, zaczęło padać dopiero teraz, więc pewnie grzyby będą do połowy listopada, jak nam życie.
2: Ja się z tego bardzo cieszę, bo jeszcze w tym roku nie byłam.
3: Ja się też nie martwię, co prawda nie chodzę na grzyby, ale jem. Proszę spróbować carpaccio z prawdziwków. Surowe prawdziwki w cienkie plasterki pokrojone, skropione oliwą i posypane solą i pieprzem. Genialne.
2: Czyli takie połączenie Włoch i Polski troszeczkę.
3: We Włoszech na północy jada się grzyby, a fungi porcini, czyli prawdziwki, no na północy w Toskanii też fungi porcini są cenione prawie tak jak trufle. Włosi wiedzą, co dobre.
2: Myślę, że my mieszkańcy Podkarpacia również i też chciałabym wrócić tutaj do tej naszej podkarpackiej kuchni i zapytać pana o takie regiony tutaj na Podkarpaciu, jak ta kuchnia różni się od siebie. Na początku wspominam o tej północnej części Podkarpacia, ale jesteśmy w Rzeszowie, w jego centralnej części. Jakie właśnie tutaj smaki przeważają? Jakie dania może?
3: Oczywiście. Rzeszów jest, nie no żartuję, ale Rzeszów się zmienił niezwykle. Jeśli sobie chcemy pomyśleć o tym, jak słuszną drogę przeszliśmy przez ostatnie 30 lat, to ja radzę wszystkim, żeby na przykład przyjechali do Rzeszowa. Nie było kiedyś wesołe i piękne miasto. Świetnie pamiętam, jak się z Krakowa tutaj jechało 5 godzin samochodem z narażeniem życia, przedzierając się przez skrzyżowanie w Targowisku, gdzie można było stracić życie, wyprzedzali na czwartego. A miasto było smutne, zaniedbanym centrum i brzydkie. W tej chwili jest to niezwykle przyjemne miasto, młode miasto, miasto prężne, miasto, gdzie dużo ludzi młodych studiuje, miasto, które oferuje kuchnię prawie z całego świata, nie jest to duże miasto.
2: A jeśli chodzi o taką kuchnię regionalną, to co możemy tutaj zjeść, czego nigdzie więcej nie ma?
3: Nie chodziłem też tambuchem po rzeszowskich lokalach, po wrocławskich zresztą też nie. I nie sprawdzam, co tu jest, a czego gdzie indziej nie ma. Jakbym powiedział, że proziaki tu można zjeść, fuczki, to je można też zjeść w Bieszczadach, no więc nie ma kuchni rzeszowskiej jako takiej. To nie jest organizm miejski tętniący życiem od kilkuset lat, który wytworzył kastę bogatych mieszczan, nie wiem, tak jak Mediolan, który handlował z połową świata, gdzie są potrawy, które się nazywają alla milanese. Więc wszystko to, co jest w Rzeszowie, jest również na Podkarpaciu, jeśli mówimy o tutejszych daniach. Nie ma czegoś takiego, co było tu, a nie było 20 km dalej.
2: A co z takimi wpływami wschodnimi, na przykład w Przemyślu? To jest dużo starsze miasto, nieco niżej położone na Podkarpaciu.
3: Proszę pamiętać, że Przemyśl jest miastem wieloetnicznym. Przemyśl jest miastem od stuleci zamieszkałym przez Ukraińców i Polaków, czy też Polaków i Ukraińców, proporcje były różne. Kiedyś do tego trzeba było jeszcze by dodać Żydów, Ormian, pewnie jakichś Greków. Dzisiaj już tego nie ma. Zostali tylko Polacy i Ukraińcy, więc siłą rzeczy mamy tam, pewnie łatwiej tam zjeść barszcz ukraiński niż w Rzeszowie, chociaż w dużych polskich miastach w związku z wojną na Ukrainie i emigracją powstały ukraińskie knajpy i ukraińskie sklepy. I w ogóle jest to coś, czego się cieszę, że jakby wróciliśmy kuchennie do pewnego rodzaju tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, która była
2: obojga narodów.
3: No, była państwem wielu narodów, ona się nazywała obojga narodów, Polska i Litwa, tylko że byli tam, i mówiąc dzisiejszym językiem, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Niemcy, etc., etc. Po wojnie drugiej Polska stała się państwem prawie monoetnicznym, prawie, bo Przemyśl nigdy taki nie był monoetniczny, a teraz znowu te rzeczy, które były kiedyś w naszej kuchni, do niej wracają za sprawą tej sytuacji. To jest akurat pozytyw smutnej historii.
2: A jeśli chodzi właśnie o tę kuchnię regionalną, to które właśnie takie tradycyjne potrawy mają gdzieś taką szansę wrócić do naszych domów, a które być może wkrótce z nich znikną? Nie tylko jeśli chodzi o takie podkarpackie potrawy, ale generalnie polskie.
3: Świat się zmienia, kuchnia się zmienia.
2: Jest bardziej międzynarodowo, bo mamy też dostęp po prostu do mediów, do internetu i po prostu...
3: Ale to jest... To wbrew pozorom to nie jest niepokojące dla rodzimych tradycji, gdyż nawet jak danie jest doskonałe, a je się co drugi dzień, to się ma tego dosyć. A kiedy można, jest wybór, to się tym chętniej wraca do właśnie rzeczy tradycyjnych, które się pamięta z dzieciństwa, które robili rodzice czy dziadkowie. I to zawsze otwarcie na świat tylko umacniało lokalną kuchnię. Nie odwrotnie. To, że mamy cały szereg szyldów również w Rzeszowie z kuchniami z różnych stron świata, to tylko dobrze działa na lokalne dania, bo tym bardziej łakniemy z różnych okazji tego. Tylko właśnie, z różnych okazji. Kiedyś jedliśmy to, bo nic innego nie było i nie wiedzieliśmy, i musieliśmy to jeść. A w tej chwili będziemy jedli te różne rzeczy z własnego wyboru. Moim zdaniem z pewnością będziemy jedli dużo rzadziej dania, które się bardzo długo robi, bo ludzie mają mniej czasu, bo tylko ze szczególnych okazji mamy czas na to, by nie wiem, samemu zrobić ciasto drożdżowe.
2: Albo gołąbki.
3: Albo się tego nie je, albo się to kupuje, a robi się to od wielkiego dzwona. Ale za to jak już się to robi od wielkiego dzwona, to wtedy jest to wielki dzwon.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Pływanie to nie tylko sport, medale i rywalizacja na basenie. To także dyscyplina, systematyczność i nauka, która zaczyna się od oswojenia z wodą. Nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z Robertem Wieczorkiem, prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego, sprawdza, jak wygląda pływanie w naszym regionie, z jakimi problemami mierzą się kluby i jak wygląda droga od pierwszych zajęć do profesjonalnego treningu. Nie zabraknie też ciekawostek o tym, co może zdecydować o zwycięstwie nawet o 0,01 sekundy.
2: No to myślę, że na początek zaczniemy sobie od tego, czym jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, od kiedy działa, gdzie mieści się jego siedziba i jakie są właśnie główne zadania tego związku.
4: Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, jak sama nazwa mówi, zajmujemy się pływaniem, zrzeszamy różne kluby pływackie, jak również klub skoków do wody, Rzeszowski Klub Skoków do Wody. Początki są w latach 50., gdzie w Jarosławiu, w Przemyślu, w Rzeszowie powstawały pierwsze jakieś tam stowarzyszenia. Nie było nawet wtedy obiektów, ale pływano już nawet na wodach otwartych. Robiono takie tory pływackie i tam próbowano coś robić. Ten rozwój zaczął się jeszcze większy w latach 60., 70. i to już przeszło na inne ośrodki, na Stalową Wolę, na Rzeszów również i na Mielec, ale moim zdaniem było to związane z dużym przemysłem, gdzie jak był duży przemysł w Mielcu WSK Mielec, Rzeszowie WSK Rzeszów, Huta Stalowa Wola, no to wtedy przy tych fabrykach zaczęły powstawać też baseny i tam jak już był basen, to wiadomo, że trzeba było coś robić i zaczęto uczyć pływać, a jak już się nauczy pływać, później zakłada się stowarzyszenia, jak to fajnie wychodzi, wiadomo, zaczyna się startować w różnych zawodach ogólnopolskich również. I właśnie w latach późniejszych, już 70., gdzie te sekcje się rozwijały, zaczęły to przynosić bardzo fajne wyniki, nawet na arenach ogólnopolskich, gdzie Resowia Rzeszów, gdzie Stal Mielec, gdzie zawodnicy ze Stalowej Woli zaczęli zdobywać już jakieś medale, nawet mistrzostw Polski.
2: Gdzie obecnie znajduje się siedziba związku?
4: Siedziba związku znajduje się w Rzeszowie na ulicy Pułaskiego 13A. Tam są siedziba wszystkich związków sportowych i tam właśnie mamy swoje biuro.
2: Ile klubów zrzesza Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
4: To jest taka forma ruchoma. W każdym roku albo ktoś odpadnie, albo ktoś przebędzie. Na dzień dzisiejszy jest około 30 klubów. Z tego jeden klub właśnie skoków do wody, klub sportów wodnych, KSW Rzeszów, Stal Rzeszów i jeden klub waterpolo. Mówię, że to jest taka forma płynna, ponieważ na przykład w tym roku powstały 2 nowe kluby, odpadło nam 5. To jest związane też z sytuacją materialną klubów albo z zasobem dzieci i one powstają albo później już nie płacą składki członkowskiej i wtedy przestają istnieć.
2: Czy właśnie takie kluby pływackie istnieją we wszystkich powiatach naszego regionu, czy są jakieś takie białe plamy na mapie Podkarpacia?
4: Powiem tak, generalnie nie ma białych plam. Jedną z białych plam jest Przemyśl. To jest ten rejon właśnie Przemyśla, gdzie nie ma jakiegoś zarejestrowanego. Był kiedyś zarejestrowany klub, ale od paru lat już nie ma. Natomiast mam nadzieję, że właśnie tam w Przemyślu, z tego co wiem, został otwarty nowy basen i być może to spowoduje, że coś się zacznie tam dziać, że to nie będzie takiej plamy, bo nawet głęboko w Bieszczadach, w Lesku, w Ustrzykach Dolnych nawet są kluby, a właśnie w tym rejonie Przemyśla nie mamy. Patrząc od góry, Stalowa Wola jest, Tarnobrzeg jest, Mielec jest, Łańcut jest, Jarosław jest, wschodząc w dół, Rupczyce, Dębica i tak jak wspomniałem, te Uszczyki, te Bieszczady, także nie ma jako takich białych plam oprócz tego Przemyśla.
2: Za co dokładnie odpowiada Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki? Co należy do Waszych zadań?
4: Jesteśmy jak każdy klub też stowarzyszeniem. Generalnie mamy tych swoich członków, członkami są wszystkie kluby i w każdych klubach zawodnicy, czyli zawodnicy też są członkami Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Układamy kalendarze imprez, robimy imprezy. Imprezy takie bardzo ważne, Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, Lato, Zima, Memoriał, Puchar Ziemi Rzeszowskiej. Tak to wygląda. Pomagamy w organizowaniu zgrupowań dla zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Polski, ale mówię, sytuacja jest bardzo ciężka. Wszystko związane jest z finansami.
2: Czy Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki zajmuje się tylko pływaniem takim klasycznym, bo tutaj pan wspominał też o skokach do wody.
4: Tak, skoki do wody powstały w 1985 roku na basenie przy ulicy Matuszczaka. Tam była wieża do skoku 5-metrowa plus trampoliny metrowe i 3-metrowe wybudowane. I ten rozwój tych skoków do wody od 1985 roku w Rzeszowie bardzo się rozwinął. Już w 1982 roku 16-letni Grzegorz Kozdrański był na olimpiadzie w Barcelonie, także to już był naprawdę bardzo wielki sukces, wysyłając zawodnika 16-letniego, który musiał zrobić jakieś tam minimum kwalifikacyjne, a notabene rok później został mistrzem Europy. Także te skoki już się zaczęły rozwijać. Bardzo duży wpływ na ten rozwój miał Serge Koczarian. To jest trener taki, który do tej pory jeszcze zajmuje się zawodnikami, ale już z akrobatyki sportowej. I on rozwinął bardzo te skoki do wody i naprawdę w tych latach, które teraz są, mamy 2026, w 2024 mieliśmy tak samo Lipijczyka, Paryż 2024, Robert Łukasiewicz z wieży 10-metrowej, także naprawdę te skoki poszły bardzo do przodu. Wielokrotni medaliści Mistrzostw Europy, Lesiak, Rzeszutek, Kaja Skrzek, naprawdę no, wspaniali ludzie, którzy do tej pory skaczą.
2: Klasyczne pływanie i skoki do wody to są te dwie dyscypliny, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, czy jest coś jeszcze?
4: W zeszłym roku dołączyło waterpolo, ale mówię, na razie to wiadomo, żeby się rozwinąć tak na poważnie, to trzeba sobie zawodników też wychować w sensie wiekowym, żeby gdzieś tam zaistnieć w jakiejś lidze ogólnopolskiej. To jest tak jak w Polskim Związku. Polski Związek Pływacki ma 5 jak gdyby takich swoje poddyscypliny. Mamy pływanie masters, pływanie długodystansowe, skoki do wody, nawet 6. Później mamy pływanie artystyczne i piłka wodna właśnie. A u nas jest 3, od zeszłego roku mamy 3.
2: Czyli tutaj mamy te dyscypliny sportowe, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki. Ale za rozwojem pływania stoją przede wszystkim zawodnicy, trenerzy. Jak właśnie liczba zawodników zmieniała się na przestrzeni tych lat? Czy przybywa osób, które właśnie są zainteresowane tym sportem, czy wręcz przeciwnie?
4: Wiadomo, że początki były trudne, bo nie każdy się przekona do tego, żeby pływać, ale lata te 70., 80. wiadomo, że nie było innych zagrożeń dla młodzieży w sensie telefonów, komputerów, internetu i tak dalej, i coś trzeba było robić.
2: Zagrożeń, chyba takich rozpraszaczy.
4: Rozpraszaczy, tak, no dosłownie, zagrożeń umysłowych. I wtedy człowiek coś robił. Jak nie grał w piłkę, no to wybierał to, co jest w danym mieście, zaczyna się popularne robić. Ja na przykład też właśnie skoczyłem w to pływanie, nie grałem, później grałem też w piłkę, ale skoczyłem w pływanie i tak w tym pływaniu zostało. Później wiadomo, że jak dzieci się, zaczyna im się to podobać, to wciągają swoich kolegów, koleżanki i to się rozrastało. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale najwięcej na przykład zawodników było w pandemii, co może być ciekawe, dlaczego tak było. Polski Związek, wiadomo, że w pandemii było wszystko pozamykane, a otwarte mogły być obiekty sportowe, gdzie trenowali tylko kadrowicze. To były obiekty zamknięte, ale kadra trenowała, no bo wiadomo, że kadra Polski jeszcze startowała tam w różnych zawodach, gdzie gdzieś tam się udawało startować. I Polski Związek wpadł na świetny pomysł, że każdego zawodnika, który ma licencję Polskiego Związku, powołał do kadry narodowej. Także my żeśmy mieli w czasach pandemii w okręgu ponad 2000 zawodników. To było naprawdę ogrom zawodników, gdzie obecnie zawsze ta liczba waha się w granicach 800-900, nie? A tu było ponad 2000, bo jeżeli ktoś zapisał sobie dziecko do Polskiego Związku, zdobył licencję, to mógł już chodzić na basen, bo baseny były otwarte wtedy dla tej grupy kadry narodowej. Niektóre, nawet taki 10-latek, on mógł być w kadrze narodowej, jak sobie wyrobił licencję Polskiego Związku, która kosztowała notabene 50 zł na rok. I to było fajne, bo u nas wtedy ta liczba osób się naprawdę rozrosła, dzieciaków, i teraz z perspektywy tych 5-6 lat widać, że gro tych dzieci pandemicznych właśnie się znakomicie rozwijają i zaczynają zdobywać fajne miejsca i w województwie, i w Polsce. Także to był okres niedobry dla całego społeczeństwa, ale dla sportu, przynajmniej naszego pływackiego, fajnie to drgnęło. To było też... Nie każda gmina pozwalała utrzymać ten basen, bo jednak to są koszty utrzymania, nie? Niby kadra narodowa, można było trenować, basen był zamknięty, publiczność nie wchodziła, ale oni wchodzili z trenerami w określonych godzinach. Nawet były kontrole sanepidu. Wtedy właśnie kontrolowali nas, czy faktycznie ci zawodnicy są w kadrze narodowej, czy mogą trenować, na jakiej podstawie i tak dalej. Uchwały były Polskiego Związku, które mieliśmy przy sobie, żeby ewentualnie ten sanepid mógł sobie zobaczyć. Niektóre gminy pozamykały jednak mimo wszystko ten basen. Działo się to nawet w województwie naszym i nie wyszły na tym na dobre, ponieważ te 2-3 lata basenu bez wody to niestety, ale później trzeba było je uszczelniać, zakładać folię i tak dalej.
2: Czyli tak, tu w pandemii mieliśmy tych zawodników około 2000. A później powiedział pan, że obecnie jest ich około 800-900, czyli w takich, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnych czasach ta liczba 800-900 zawodników to jest taka normalna liczba, czy ona się zwiększa, zmniejsza, czy utrzymuje się na takim
4: poziomie? Nie, to jest taka normalna ilość, która balansuje właśnie w granicach 800-900. Tak jak mówię, jeden zawodnik przestanie pływać, jeden kończył 8 klasę na przykład, tak samo przestaje, czy jak zda maturę, przestaje pływać. A gro tych zawodników pandemicznych to było właśnie po to zrobione, żeby niektóre, parę tych klubów, które powstały wtedy, bo nawet wtedy powstało parę nowych klubów, one już nie istnieją, bo to było na zasadzie właśnie chwycenia klienta, zarobienia, i teraz naprawdę już one przestają funkcjonować.
2: Czyli liczba klubów wtedy też się zwiększyła?
4: Też się zwiększyła. To było w granicach 35-7 klubów na Podkarpaciu, a teraz mówię, do 30 dochodzimy.
2: A jeśli chodzi o liczbę trenerów, to czy jest do nich dobry dostęp, czy jest ich wystarczająco dużo dla tych 800-900?
4: Trenerów w okręgu, to znaczy trenerów zarejestrowanych, bo Polski Związek prowadzi też taki rejestr trenerów, gdzie płaci się składkę trenerską roczną, i tych zarejestrowanych trenerów w Polskim Związku Pływackim mamy około 170. Wiadomo, że większość jest mężczyzn, bo jest ponad 120 mężczyzn, a trochę mniej kobiet, ale gro tych trenerów to są naprawdę już trenerzy, którzy są z bardzo dużym doświadczeniem, czyli wiek też już swoje robi i niedługo już tak słyszymy, że trzeba będzie się wycofać, bo to już nie to zdrowie, już nie ten wiek, a tych młodych niestety, ale jest coraz mniej. Zawodników, tak powiedzmy, którzy byli zawodnikami i mają teraz w okolicy 30 lat, zaczynają dochodzić do tego, że jednak by się pobawili w to pływanie, i to na przykład widać w Mielcu, widać w Dębicy, w Jarosławiu też się pojawiali nowi trenerzy, natomiast w Lubaczowie, o Lubaczów dosyć mocno teraz się zaangażował w pływanie, natomiast mówię, ta kadra trenerska jest coraz słabsza, ale to się też wiąże z finansami. Bądźmy szczerzy, nie ma zawodu trenera w Polsce. Każdy z nas jest nauczycielem, a trener dorabia po prostu. Mamy ten tytuł trenerski, bo się tak zdobywa na WF-ie, ale to jest na zasadzie dorobienia po południu.
2: Czyli po prostu coraz mniej młodych
4: ludzi wie, nie znajduje na to czas i wie, że na tym się nie zarobi pieniędzy. Takie mamy czasy obecnie, że jednak ten pieniądz jest ważny, każdy ma rodzinę, każdy chce utrzymać i patrzy na to, żeby jednak będzie robił to, co spowoduje, że będzie miał pieniądze. A to, że my jeszcze jesteśmy w tym pływaniu, to jest pasja. Gro tych trenerów, którzy są, to mieli swoje dzieci w pływaniu, czyli też uczyliśmy ich pływać, byli zawodnikami i tak już zostało. Tak jest też w moim przypadku. Jestem prezesem klubu w Mielcu, jestem prezesem okręgu. No po prostu syn kiedyś trenował i tak już mi zostało. To już taka pasja.
2: Czyli tak, czyli tych trenerów, patrząc na ilość zawodników, coraz bardziej brakuje. A takie osoby, które właśnie interesują się pływaniem, potrafią pływać i zastanawiają się nad tym, żeby zostać trenerem, co muszą zrobić krok po kroku? Gdzie są organizowane może takie kursy?
4: Sytuacja na dzień dzisiejszy jest dużo prostsza niż to było dawniej, bo dawniej trzeba było iść na AWF i zrobić te studia 4-letnie, teraz 5-letnie i tam zrobić sobie specjalizację albo trenerską, albo w trakcie studiów instruktora pływania. A obecnie niektóre firmy, albo też i Polski Związek, gdzie można zadzwonić, organizują takie kursy instruktora pływania, bo najpierw, żeby być trenerem, trzeba zrobić kurs instruktora pływania, no a później kurs trenerski, który również Polski Związek robi. Ale trwa to dużo krócej i jest to łatwiej zdobyć, a będąc nawet już instruktorem, taki instruktor może pracować też i w klubie.
2: Skoro już jesteśmy przy nauce i przy szkoleniach, to chciałabym zapytać o to, jak taka zupełnie początkująca osoba, na przykład gdybym ja chciała się teraz zapisać na kurs pływania, jak właśnie wyglądają takie zajęcia? Czy to właśnie, jeśli zapisuje się na nie dorosły człowiek, jak to wygląda, kiedy zapisuje się na nie na przykład dziecko, kiedy rodzic zapisuje takie dziecko na zajęcia pływania?
4: Procedura jest w zasadzie taka sama. Przede wszystkim trzeba dać bezpieczeństwo tej osobie, która się zaczyna pływać, żeby on się czuł bezpieczny. Czyli najprościej po prostu jest wejście do wody z tą osobą i to do wody nie głębokiej, tylko wody płytkiej. Nawet i półmetrowej, czy tam do metra, tak żeby ta osoba się czuła bezpiecznie. I wtedy dużo rozmawiać, dużo mówić na temat tego, że naprawdę to nie jest nic strasznego, żeby się nauczyć pływać. Po prostu tylko chęci i wyłączyć myślenie. Bardzo łatwo jest nauczyć pływać dziecko, bo dziecko nie myśli, naprawdę. Dziecko będzie robiło to, co się mu powie, nie?
2: Dzieci są nieustraszone.
4: Tak, a natomiast osoba dorosła już myśli, już będzie, a jak mi chlapnie, a jak zanurzę głowę, a co się będzie działo. I dlatego mówię, najważniejsze wyłączyć myślenie i spróbować zaufać osobie, która weszła z tobą do wody, z daną osobą i po prostu próbować wykonywać to, co ta osoba mówi. Uwierzcie mi Państwo, każdy się może nauczyć pływać.
2: Dobrze, czyli mamy te zajęcia pływackie. Pierwszy kontakt z wodą, to wchodzi się po prostu do tej wody z trenerem. I co dzieje się później?
4: Później oswajanie z wodą. To jest takie podstawowa rzecz, żeby jednak nie bać się zanurzyć głowę, nie bać się wydmuchać tego powietrza. Wytłumaczenie tego, na czym polega w ogóle oddychanie w wodzie, bo wiadomo, że oddychanie na ulicy, pracują za nas mięśnie oddechowe. A pod wodą niestety musimy już wymusić to oddychanie, czyli wydmuchanie powietrza. I to jest kwestia przekazania tej informacji, tej wiedzy osobie, tej dorosłej najbardziej, bo oni myślą, co tam się będzie działo pod tą wodą, nie? Żeby było bezpiecznie, okulary do pływania, bo to też wtedy pomaga, że ta woda nie będzie w oczach gdzieś tam, nie będzie przeszkadzała, tylko będziemy się czuć komfortowo.
2: Jak długo trwa ten etap takiego oswajania się z wodą?
4: To zależy od kursanta, bo jeden to złapie bardzo szybko, a drugi się będzie jednak bał długo, nie? Ale to jest kwestia tego, no organizm sam sobie w pewnym momencie powie, już jestem gotowy, już mogę to zrobić, bo już się nie będę bał, nie? A jeżeli chodzi o naukę, tak samo, jest to wszystko zależy od kursanta, bo jeden nauczy się bardzo szybko, a drugi jednak będzie potrzebował więcej tej opieki w wodzie nawet, ale naprawdę każdy człowiek jest w stanie się nauczyć pływać.
2: A ile takich, nazwijmy to w cudzysłowie, treningów powinno się odbywać na samym początku?
4: My mamy kursy takie 20-lekcyjne, nie? I te 20 lekcji wystarczająco jest zawsze do tego, żeby oswoić z wodą, położyć się na plecy, przepłynąć, położyć się na brzuchu, przepłynąć. Oczywiście ze sprzętem, czyli z deską. A ostatnio są bardzo modne krótkie płetwy, bo ja uważam, że jeżeli ktoś chce pływać, i nawet sobie założy te płetwy, żeby mu lepiej było pływać, to nie jest to wcale nic złego. Po prostu pomagamy sobie tak, żeby być bezpiecznym, żeby się nauczyć pływać.
2: A jeśli chodzi o takie style pływackie, to jakie możemy wyróżnić?
4: Zaczynamy naukę zawsze od stylu grzbietowego, czyli leżenie na plecach. To jest związane z tym, że nie musimy tej głowy zanurzać do wody, nie? Później kładziemy osobnika na brzuch, no i wtedy zaczynamy od kraula, no, od kraula na piersiach. Ten tak zwany styl dowolny. Ale tutaj już musimy naprawdę być dobrze oswojeni z wodą, musimy spokojnie dmuchać do wody, musimy oddychać bezpiecznie w wodzie, nie bać się zanurzyć głowy, nie bać się chwilę posiedzieć pod wodą. Później jest żabka i delfin, czyli styl klasyczny i styl motylkowy. Motylkowy najtrudniejszy, najbardziej siłowy, ale jak ktoś się nauczy pływać, to fajnie to wygląda.
2: Czyli tutaj mówimy o takich, nazwijmy to, zwykłych kowalskich, którzy zapisują się na taki kurs pływania na basenie. A jeśli chodzi o trenowanie zawodników do zawodów już właśnie w klubach, to jak to wygląda wtedy?
4: My dostajemy dzieci już nauczone pływać, przynajmniej dwoma stylami, czyli stylem grzbietowym, stylem dowolnym. Przeważnie odbywa się to w granicach gdzieś trzeciej klasy. I zaczynamy trening, taki normalny trening. Według tego, co podają źródła jeszcze z lat 70., takie małe dzieci, powiedzmy klasa trzecia, klasa czwarta, powinny mieć zajęcia codziennie, raz dziennie. W klasie piątej dokładamy już dwie jednostki po południu, czyli mamy treningów 7. W klasie szóstej fajnie by było, jakbyśmy już tak prawie że codziennie trenowali po dwa razy, ale można zrobić jeden dzień przerwy. No i już siódma, ósma i licealiści, no dwa razy dziennie trening, to jest taki wskazany do tego, żeby, no, żeby coś z tego było, nie?
2: No i od czego się taki trening zaczyna?
4: Rozpływanie, normalne rozpływanie, jakieś 200, 300, 400 metrów. Może to brzmi groźnie, czy aż 400 metrów, ale to są już naprawdę dzieci, które umieją pływać.
2: Szczerze mówiąc, myślałam o jakiejś tam rozgrzewce, bo w sumie
4: Tak, no to zawodnik jak przychodzi, to przychodzi zawsze te 15 minut wcześniej, zaczyna się rozgrzewać na lądzie, już ten ukształtowany. Natomiast tych maluchów, to staramy się im pokazywać ćwiczenia jeszcze te parę minut na lądzie, co mają zrobić takiego, żeby później już w wieku dorosłym też sami przyszli, sami zaczęli się rozgrzewać i wchodzić do wody. Rozgrzewka bardzo różna, bo jest tyle dostępnych teraz środków i gumy, i bandy, i jakieś ekspandory, i piłki takie ciężkie, które się nie odbijają, tylko do rzucania. Także tych przyborów teraz jest, środków jest bardzo dużo i urozmaicone.
2: Czyli dzieciaki zaczynają swoją jakby taką karierę w klubie około trzeciej klasy?
4: Około trzeciej klasy, tylko ja to co opowiadałem, to jest, jeżeli jest to połączone ze szkołami, czyli są jakieś klasy mistrzostwa sportowego albo klasy sportowe, gdzie te pierwsze zajęcia treningowe oni mają w podziale godzin. Czyli to też jest udogodnienie jak gdyby i dla klubu późniejszego i dla trenera, bo te dzieci mają już zajęcia z danym trenerem, jeżeli jest nauczycielem w tej szkole, już właśnie ze swoim trenerem do południa. I dlatego mówię, że fajnie by było w czwartej czy w piątej klasie dołożyć już trening popołudniowy, w piątej, dwa razy, czyli rano robią sobie trening w szkole, a później po południu mają czas na to, żeby przyjść drugi raz na trening.
2: A jeśli chodzi już o takie starsze dzieci, już o nastolatków, to czy ten trening jeszcze przed pływaniem wygląda jakoś inaczej? W sensie, że ta rozgrzewka albo takie jakieś czynności około treningu?
4: Generalnie to oni bardzo dużo robią ćwiczeń rozciągających. To już nie tyle siłowe. Na siłę sobie, siłownie sobie robią gdzieś tam po południu, ze dwa razy w tygodniu. Natomiast dużo jest rzeczy właśnie rozciągających. Bo pływak naprawdę musi być bardzo rozciągnięty, bardzo gibki. I te ćwiczenia rozciągające powodują, że później jest im to łatwiej pewne ćwiczenia w wodzie wykonać. I dodatkowo ćwiczenia takie zręcznościowe, zwinnościowe, typu na przykład piłka tenisowa, rzucanie o ścianę, łapanie. To jest ćwiczenie takiego refleksu, bo to jest też bardzo ważne na przykład przy startach, przy reakcji startowej. Jeżeli jest, wiadomo, krótsza reakcja startowa na gwizdek, no to tego czasu już mamy, no nie tracimy na tym starcie, nie? Bo przy komendzie na miejsca i gwizdek zawodnik musi zareagować, żeby wystartować do wyścigu. Jeżeli jest to reakcja w granicach 0,5-0,6, to jest świetna. Jak ktoś zrobi reakcję 0,9, to już jest 0,4 sekundy za tymi, co zrobili szybszą reakcję i musi później gonić. Dlatego mówię, bardzo dużo teraz jest ćwiczeń takich typowo zwinnościowych, koordynacyjnych, takich jak na przykład robią też tenisiści. Iga Świątek pokazuje czasami różne ćwiczenia z piłkami tenisowymi, nie? Takie... I to samo przekłada się to na pływaków, jednak ta reakcja jest też bardzo ważna.
2: To co w takim razie jest najważniejsze? Bycie gibkim, bycie zwinnym, czy bycie silnym?
4: Wszystko i jeszcze szybkim. Do tego dołóżmy szybkim. Każdy zawodnik ma coś takiego, jak ta woda go lubi albo nie lubi. Naprawdę, tu jest tyle elementów składowych, a do tego dojdzie jeszcze strój startowy, także to wszystko jest naprawdę bardzo ważne. Zawodnika woda lubi. My zawsze jak jedziemy gdzieś na zawody albo wchodzą do wody, to się pytamy, jak jest, czujesz wodę? No nie bardzo, no to jeszcze pływaj, żebyś jeszcze tą wodę poczuł. On czuje po prostu, że ta woda go lubi, czy go nie lubi. Związane jest, tak, czy stawia taki opór, czy on ją nie czuje w rękach. Związane jest to z chemią, jaka jest stosowana na basenach i ta woda jest, na każdym basenie będzie inna. Ona będzie czysta, dopuszczona do zawodów, ale jest, każda woda jest inna. I zawodnik łapie to czucie wody właśnie po to, żeby mu się później dobrze płynęło. I on mówi trenerze, nie czuje jej. No coś jej nie czuje, no to jeszcze pływaj, żeby się poczuł, nie? Także mówię, tych elementów składowych jest bardzo dużo. Tak jak mówię, dochodzi tego strój startowy, który nie jest tani, a to jest raptem kawałek materiału, który ma też pomagać w pływaniu. Ciekawostką albo i nieciekawostką, bo dla pływaków to jest normalna rzecz, ciało pływaka jest czyste, a czyste to znaczy ogolone do zera. To jest, wszystko ma wpływ na wynik, który później zawodnicy uzyskują. Także przed zawodami, jeżeli zawodnik się ogoli, na przykład nogi, ręce, to jak skakują do wody, to czują wtedy takie wow, takie przyspieszenie, takie inne czucie całkowicie. Nie robią tego na bieżąco, tylko właśnie przed najważniejszym startem jedziemy na Mistrzostwa Polski.
2: I to faktycznie robi różnicę?
4: Tak. Dla nich jako czucie wody, tak, bo to są mniejsze opory. Jednak te włoski gdzieś tam, ja mówię, to są naprawdę, wpływanie to są detale. Czasami o jedną setną się przegrywa, nie? I to jest właśnie ten detal, który był zrobiony albo nie był.
2: A czy każda osoba, która uczy się pływać, może osiągnąć sukces? Czy do tego jest potrzebne jakieś szczęście, czy talent, czy ciężka praca?
4: To jest właśnie tak, że niektóry zawodnik ma warunki fizyczne, a jest leniem pospolitym, a niektóry nie ma warunków, a jest pracusiem. I to nie zawsze to wychodzi, naprawdę.
2: A jakie to są te właśnie idealne warunki do bycia pływakiem? Czy to jest wysoki wzrost?
4: Wysoki wzrost, długie ręce, bo wiadomo, że ramiona wtedy pracują, muszą pociągnąć tą wodę, odepchnąć się. Dlatego my na przykład wiemy, że jeżeli ktoś jest zawodnikiem małym, nie za dużym, a naprawdę ambitnym, zrobi mu się dobrą wytrzymałość, no to będzie pływał długie dystansy, nie? A jeżeli jesteś naprawdę takim szczupłym, fajnym, wysokim, jeszcze zwinnym, sprytnym, szybkim, no to wiadomo, że będzie pływał krótkie dystanse, będzie bardzo szybko pływał. Nie?
2: A jeśli chodzi o niskie osoby, to czy one w takim razie muszą być po prostu szybsze od tych wyższych?
4: Bardziej wytrzymalsze w sensie, no bo mówię, one muszą popłynąć na dłuższych dystansach, albo też no, dwa razy szybciej ruszać rękoma, żeby dogonić tego, co ma długą rękę i mniej ruszy tą ręką w tej wodzie. Rzadziej ruszy ręką.
2: Tutaj mówimy sobie o tych takich przygotowaniach właśnie do zawodów, o takich też zajęciach po prostu dla relaksu, po prostu dla takich zwykłych kowalskich, którzy nie aspirują do zostania zawodowym pływakiem, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o tej takiej infrastrukturze sportowej tutaj na Podkarpaciu. Czy pana zdaniem właśnie ta infrastruktura, te baseny są wystarczająco wyposażona tutaj na Podkarpaciu?
4: To był taki dobry okres, był właśnie w tych latach 80., 90., nawet 90., jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, bo trzeba rozgraniczyć dwa okresy w treningach pływackich. Pierwszy to jest okres zimowy, gdzie pływa się na krótkich basenach, czyli basenach 25-metrowych, i okres letni, gdzie wszystkie zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski są na długich basenach 50-metrowych. I tak w momencie, jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, który na te lata 90. był jeden z pierwszych basenów krytych 50-metrowych, to często gęsto mieliśmy tutaj Mistrzostwa Polski, największe gwiazdy, Otylia Jędrzejczak czy Paweł Korzeniowski, pływali wszyscy właśnie tutaj na basenie, tym dębickim. Natomiast na dzień dzisiejszy Basen Dębicki, jaki jest, to już jest, ma już trochę lat. I na tym basenie już niestety nie rozgrywamy żadnych imprez ogólnopolskich, bo po prostu powstało tyle obiektów świetnych, naprawdę wyśmienitych obiektów w Polsce, 50-metrowych, z bardzo dużą trybuną, tam do 1000, do 2 w Ostrowcu, nawet 3000 miejsc na widowni. Także te obiekty są w Lublinie, przepiękny obiekt, naprawdę. Coraz więcej imprez, nawet w zeszłym roku Mistrzostwa Europy w pływaniu były w Lublinie, później Mistrzostwa Europy Mastersów też były w Lublinie. Także tych obiektów w Polsce jest bardzo dużo, basen Dębicki trochę niestety został odstawiony, ale miejmy nadzieję, że...
1: Właśnie jakiś taki inny basen.
4: No właśnie nie ma, właśnie nie ma i to jest cała bolączka, że nawet w takim Rzeszowie nie ma basenu 50-metrowego.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan. Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy najdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na Okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl. Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: I po reklamie.

0: nikt nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są.
2: Radio SK.
3: Radio SK.

0: Myszka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
6: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
7: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
8: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
9: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że Wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do Galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na Was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, Galeria Grafika.
8: Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na SK.pl. To m.in. Palar i White Shore 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie, czy Frost i Barry i Faustyna Maciejczuk. Oni nie wrócą już. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
2: 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu Otso. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Hellfilty, Sentino. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

Whitechart 2115 i jego To Coś to tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Whitechara właśnie, jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja, po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy, pogważymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Za nami Kini Zimmer i Ta Sama, to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Słuchaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, Rap 20 się nie kończy, za nami miejsca od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość od Co Chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku O Co Chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, które usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od O Co Chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap, rap, rap 20.
3: Głosuj na sk.pl 10.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

Rap 20 to obiecana premiera, raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To ósme miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu, chociaż nie jedyny mocny. Między innymi kawałek z AG, o co chodzi, też bardzo, bardzo, bardzo mocny. Zresztą tych kandydatów jest zdecydowanie więcej. Dajcie znać tak swoją drogą na SK Messengerze, który numer z nowej płyty O co chodzi podoba wam się najbardziej. Z mojej strony wielki propsy i dla Otso, i dla Lolka, który tutaj produkcyjnie wymiótł zupełnie całą konkurencję. Ale jeśli

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego. Kubi, producent, Hubert Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

przewodnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: ci pomacham.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Whiteora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple. A więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Ballada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frost i Bary w Austyna Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Deli Supreme, która już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce ósme, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek. O tych panach mówiłem przed chwilą. Palary White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i White Your i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i White Shore 2-1-5 z tym kawałkiem to drugie miejsce rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2-1-5 musi paść raz jeszcze. Ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze rap 20. Mati Fuczyło. Dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
2: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na dziecięcy

0: Blastcast, więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.